Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Hej, Nikola z Krakowa, tutaj siedzę i wpatruję się w ten głupi telefon, bo ta odległość mnie wykańcza. Puść mi proszę, no Love Me Again od John Newman, żeby ten cały absurd Radio X Vibe był jakoś znosili się.

znowu tu jesteś, choć przysiągłbyś, że w tym mieście wszyscy dawno śpią. Albo przynajmniej udają, że nie słyszą własnych myśli, co w zasadzie na jedno wychodzi. Bo w Night Market liczy się tylko ten gęsty jak smoła klimat, w którym nawet wspomnienia smakują jak zwietrzała kawa. Pamiętasz rok 1982, kiedy film Poltergeist straszył dzieciaki i dorosłych, a ekipa wpadła na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie i mało autentyczne. Wyobraź sobie ten absurd, że leżysz w mętnym basenie, a obok ciebie dryfuje ktoś, kto jeszcze niedawno był solidnym obywatelem, a teraz robi za darmowy rekwizyt w niskobudżetowym horrorze, bo budżet był ważniejszy od szacunku dla zmarłych. Życie to właśnie taki dziwny bit, w którym nigdy nie wiesz, czy jesteś głównym bohaterem, czy tylko statystą z kostnicy, więc lepiej po prostu przestań analizować ten obłęd i daj się ponieść, bo Shirin David ze swoim Bauch Beine Po w X-Vibe właśnie wjeżdża na pełnej, żebyś nie musiał myśleć o trupach w basenie. Yeah.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Trze nad ranem to idealna pora, żeby przypomnieć sobie, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając wieczorne wiadomości i film od... i zaserwować widzom kompletnie niezrozumiały, psychodeliczny bełkot w masce z gumy. A potem zniknął bez śladu, zostawiając wszystkich z poczuciem, że rzeczywistość to tylko kiepski żart. Co w sumie pasuje do klimatu Nightmarek, bo przecież świat jest dziwniejszy niż twoje sny. Szczególnie gdy puszczamy Republika i ich utwór Odchodząc. Więc zostaw te demony w spokoju, bo zaraz Republika i Odchodząc w radiu Pex Vibe przypomną ci, że koniec to tylko początek kolejnego, równie absurdalnego rozdziału w twoim życiu.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

latach 90. firma produkująca lalki Barbie wypuściła model, który potrafił mówić. Ale przez błąd w oprogramowaniu dzieci słyszały w swoich pokojach niepokojące szepty o rozrywaniu ciał, co w X-Vibe uznajemy za szczyt absurdu. Bo kto potrzebuje horrorów przy tak uroczej zabawce? Więc teraz Gucci Mane i Migos z utworem I Get The Bag w radiu X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że kiedy w roku 1982 wypuszczono na rynek konsolę Atari 2600, nikt nie przewidział, że wyląduje ona na śmietniku historii w dosłownym znaczeniu tego słowa, bo w pustynnej Nowym Meksyku zakopano miliony niesprzedanych kartridży z grą o kosmicie E.T., która była tak fatalna, że stała się niemal miejską legendą o cyfrowym upadku cywilizacji. A teraz, kiedy siedzisz w mroku, pewnie zastanawiasz się, ile jeszcze takich nietrafionych pomysłów leży pogrzebanych pod twoimi stopami, czekając, aż ktoś wykopie je z powrotem do życia w X-Vibe. Więc przygotuj się na nieco inny rodzaj rytmu, bo teraz Foster the People i ich Pumped Up Kicks wchodzą do gry w X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

1982 roku twórca filmu E.T. tak bardzo bał się wycieku scenariusza, że aktorzy dostawali strony z tekstem tylko rano, a sam stwór był pilnowany jak skarb narodowy, co w sumie było dość urocze w tym całym obłędzie, bo w X-Vibe nikt nie ukrywa, że ten beat to czysty odlot, więc teraz Orville Peck, Kylie Minogue oraz Diplo i Midnight Ride w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu ta godzina, kiedy cienie w kącie pokoju zaczynają wyglądać jak nieproszeni goście, a ty próbujesz oszukać własny mózg, że to tylko zmęczenie materiału w Nightmare. W 987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago i zafundował widzom totalny odlot z waską na twarzy i dźwiękiem brzęczącej blachy w tle. Nikt nigdy nie dowiedział się, kto stał za tym cyfrowym sabotażem, a sprawa do dziś śmierdzi tanią technologią i ludzką głupotą. To jakby twój telewizor nagle postanowił wyznać wszystkie grzechy w rytm dziwnego bitu bez żadnego ostrzeżenia. Życie to w końcu jedna wielka awaria systemu. A teraz lećmy dalej w X-Vibe. Oto Lady Punk i sztuka latania.

0: Radio X Vibe. Marek Nocny. Bożena ze zgonu wbija na głośniki.
1: Słuchaj, przypomniała mi się ta totalna katastrofa przy pieczeniu indyka na święto dziękczynienia. No po prostu wszystko spłonęło. Chciałabym usłyszeć Bank Account od E21 Savage, bo tylko to mnie wtedy uratowało przed obłędem.
0: Bożena. Epicki dym. Poleci 21 Savage. Tylko w Radiu X Vibe.

0: jacket. Bitch, be careful when you dumping your action. I ain't no sucker, I ain't cuffing no action. The streets raise me, I'm a whole bastard.
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Nowa godzina w radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj. Let me be your lucky star. Shine it down.

Let me explain. My love for you is real. Something I

0: Let me be your lucky star. Shining down, you shining down.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć przysięgałeś sobie, że tym razem położysz się przed północą. Ale w X-Vibe czas płynie inaczej. Zwłaszcza, gdy przypomnisz sobie, że w 1996 roku pewien producent zabawek uznał, iż najlepszym przyjacielem dziecka będzie Furby. Plastikowy stwór, który w środku nocy potrafił sam z siebie zacząć bełkotać w swoim niezrozumiałym języku, co doprowadziło do tego, że Agencja Bezpieczeństwa Narodowej w Stanach zakazała wnoszenia tego cyfrowego demona do swoich biur z obawy przed nagrywaniem tajemnic państwowych. A ty pewnie trzymałeś to coś na nocnej szafce, słuchając szumu mechanizmów i modląc się, żeby nie otworzył oczu. Więc teraz lepiej nie ryzykuj i daj się ponieść rytmowi, bo Camila Cabello i Young Thug w Havana zabiorą cię w miejsce znacznie mniej niepokojące. W X.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych atrap, co wyjaśnia, dlaczego ten horror to czysty obłęd, a nie tylko słaby bit w tle twojej bezsenności w X-Vibe. Więc teraz David Guetta oraz OneRepublic i I Don't Wanna Wait w rytmie grozy w X-Vibe.

214 roku przed erą smartfonów, czyli w 1994, świat oszalał na punkcie filmu Speed, gdzie Keanu Reeves biegał po autobusie, myśląc, że jest nieśmiertelny. Ale mało kto pamięta, że ten sam scenariusz był tak absurdalnie dziurawy, iż w jednej ze scen widać było ekipę filmową odbijającą się w szybie. Co w sumie idealnie podsumowuje nasze życie w tamtej dekadzie, pełnej błędów i kiepskiej jakości taśm magnetofonowych. Bo w końcu po co komu perfekcja, skoro można mieć chaos? A teraz, gdy za oknem czai się mrok, a twój mózg powoli przechodzi w tryb totalnego odlotu, czas na Marka Grechutę i jego dni, których nie znamy. Bo w X-Vibe serwujemy tylko muzykę, przy której nawet najgorsze wspomnienia brzmią jak nie.

Marek z Ursinowa drugi tydzień analizuje, czy to, że kelnerka nie poprawiła go przy zamówieniu, oznacza katastrofalną utratę jego autorytetu. Więc puszczamy Renegades od X-Ambassadors, bo skoro już jesteś wyjęty spod prawa przez własne urojenia, to przynajmniej rób to z odpowiednim rozmachem. W radiu X-Vibe. Dla Marka, od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu to jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo w X-Vibe światło gaśnie tylko po to, żebyś mógł lepiej dostrzec własne demony. Pamiętasz rok 1982, kiedy film Poltergeist wszedł do kin i wszyscy zaczęli panicznie bać się własnych telewizorów, które wtedy jeszcze buczały jak opętane. Okazało się, że ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze od plastikowych modeli, co jest absolutnym szczytem oszczędności w hollywoodzkim stylu. Wyobraź sobie ten absurd, że leżysz w pełnym basenie trupów, żeby zarobić na czynsz, a potem wracasz do domu i boisz się wyjść z pokoju, bo sprzęt RTV wydaje dźwięki. Teraz Harry Styles i Late Night Talking w X.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku jak opętany. Więc żeby nie zwariować, dedykuję mu kawałek o truskawkach w gałkach ocznych, co brzmi jak niezły odlot w radiu X-Vibe. Emilio, Strawberry Eyes. Dla Marka od kumpla, co też ma dość tego hałasu.

Dobra, słuchaj, noc jest długa, a ty pewnie znowu nie możesz spać, więc wbijaj w X-Vibe, gdzie serwujemy same czarne scenariusze przy dobrym bicie. Bo w 1992 roku pewien człowiek uznał, że najgorszy horror świata wcale nie siedzi w szafie, tylko w kodzie źródłowym, kiedy twórcy gry Alone in the Dark wpadli na genialny pomysł, żeby postać gracza ginęła w najbardziej absurdalny sposób. Bo jeśli zbyt długo przyglądałeś się potworom, twoja postać po prostu dostawała ataku paniki i padała na zawał, co jest szczytem lenistwa albo genialnym sarkazmem. W X-Vibe nikt cię nie oceni za strach, więc odpuść sobie ten niepokój i posłuchaj rytmu. Teraz Goja i Tylko mnie kochaj w X-Vibe.

siedzisz tam jeszcze, więc pewnie tak jak ja masz problem z zasypianiem. A skoro już tu jesteś, to pomyśl o roku 1987, kiedy to w trakcie kręcenia filmu Trzej mężczyźni i dziecko, ktoś puścił plotkę, że w tle majaczy duch chłopca, który zginął w tym mieszkaniu. Co oczywiście było totalnym obłędem, bo w rzeczywistości to tylko tekturowa sylwetka aktora, która przetrwała w kadrze. Ale ludzka wyobraźnia zawsze woli przypisywać każdemu bitowi w życiu obecność demonów, niż przyznać, że świat jest po prostu nudny i pełen tanich dekoracji. Więc nie patrz teraz za siebie, bo tam też pewnie nikogo nie ma. A teraz Offset i Metro Boomin serwują Ric Flair Drip w

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmieniło to w obietnicę, że projekt jest gotówką, co wywołało dość kłopotliwą rozmowę o premii. Więc teraz to wyjście z ukrycia w radiu X-Vibe przy kawałku Coming Out of Hiding Pamali Stanley dedykuje Marek swojemu szefowi, żeby wreszcie przestać się chować przed wyjaśnieniami.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

to był Tau mich auf od Sartmana w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten chłopak zaczynał w chórze kościelnym, zanim wkręcił się w hip-hop? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Cher. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Skoro That's What I Like to niby twój ideał, to Look At Me Now będzie brutalnym zderzeniem z rzeczywistością. Przestań się już tak gapić. To tylko Radio X Vibe.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Lega.

Najpierw spalasz wszystkie światła, żeby potem udawać, że nie widzisz, jak bardzo cię to wszystko męczy. Życie to jednak niezły żart, nie sądzisz? Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Austin Booth Stop Working at Dashi w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dasza zaczynała karierę od publikowania własnych utworów w mediach społecznościowych, zanim ktokolwiek w ogóle o niej usłyszał? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Shania Twain. Zostań w radiu X-Vibe.

pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Słuchajcie, dostałem taką wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć tego gościa w srebrnym kombi, co 3 miesiące temu zajechał mu drogę na skrzyżowaniu, wymuszając hamowanie aż do wylania kawy na tapicerkę. Marek twierdzi, że skoro tamten tak bardzo chciał być pierwszy, to chyba faktycznie było warto. A dla niego leci teraz Worth It od Fifth Harmony w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Uciekłeś south of the border i od razu ryczysz? Weź się w garść, bo Don't Cry wcale nie sprawi, że twoje życie stanie się bardziej dramatyczne. Radio X.

Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Krzysiek z Ursynowa pisze, że ten podejrzany mail o rzekomej paczce, która rzekomo utknęła w sortowni, wpada mu do skrzynki częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuje mu utwór Life is a Roller Coaster artysty Ronan Keating, bo życie z tym spamem to rzeczywiście niezła karuzela emocji. A w radiu X-Vibe właśnie leci ten kawałek. Dla natrętnego kuriera od Krzyszka z

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Super Trooper grupy ABBA w X-Vibe. Swoją drogą po latach dowiedziałem się, że tekst piosenki opowiada o samotności w blasku reflektorów, a nie o zwykłym koncercie. Następne hity dla pokolenia X. A teraz Sean Paul i Dua Lipa rozgrzeją atmosferę.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To było All About That Bass Meghan Trainor w X-Vibe. Czy wiesz, że Meghan zaczynała od pisania piosenek dla innych, zanim sama weszła przed mikrofon? To nasza codzienna dawka. Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę Time Bandits w radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Bolesław, zimnej wódki tutaj. Muszę wyrzucić z siebie ten cały zgiełk, więc puść mi w końcu Only You od Jazu, bo inaczej zwariuję w tym Radio X-Vibe.

byłeś the one and only, a teraz musisz się zmierzyć z State of the Nation i resztą tego chaosu. Przyznaj, że wolałbyś zostać w domu, ale ucieczka nie istnieje. Radio

0: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: RGF Productions.

Najpierw Trap Queen, a potem Pretty Young Girl. Wiesz, ta transformacja z bycia królową ulicy w bycie ułożoną panienką to chyba najkrótsza droga do wizyty u terapeuty. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Krzysztof z czwartego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba nie do końca zrozumiał, że klatka to nie jest prywatna przechowania starych opon, więc dedykuje mu Teardrops od Womack and Womack, bo te gumy aż płaczą pod drzwiami, a lecą one w Radiu X-Vibe specjalnie dla sąsiada od Krzysztofa.

to był Johnny Come Home od Fine Young Cannibals w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Roland Gift zagrał kiedyś w filmie u boku Keanu Reevesa, zanim na dobre zajął się muzyką? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich usłyszysz Jacka Johnsona. Zostań w radiu X-Vibe.

0: me up. What?
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

Wszyscy tak bardzo chcieli coming home, że aż wpadli w Shaker Shake. Mam nadzieję, że chociaż nie rozlaliście drinków przed domem. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

0: Selfish.
1: To był Selfish Justina Timberlake'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Justin ma obsesję na punkcie czystości i musi mieć w każdym pokoju hotelowym ten sam zapach? Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdżają Red Hot Chili Peppers. Zostań w radiu X-Vibe.

Czesław z tej strony, z Pacanowa. A ja tu właśnie próbuję ogarnąć karmienie 12 osób. I potrzebuję trochę energii, więc puść może Body od Loud Luxury. Brando, bo bez tego w tym chaosie oszaleję. W radiu

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby wreszcie przestał analizować sens życia przy trzecim kebabie o 4 nad ranem, bo w Radiu X-Vibe właśnie leci skuter z utworem The Question Is, What Is The Question, co idealnie podsumowuje ten nocny filozoficzny marazm Marka dla Marka.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

Soundbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

To było The Business od Tiesto w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość zaczynał karierę od grania na weselach, zanim stał się ikoną klubów? Następne hity dla pokolenia X, czyli czas na Divo w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Najpierw ryczysz jak lew w roar, a potem cóż, lądujesz twarzą prosto w foot of the mountain. Ktoś tu chyba nieźle przestrzelił z kondycją, co? Radio XY.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Cut the music up. Let it out.

Najpierw dance, a teraz shot in the night. Wygląda na to, że po takim tańcu ktoś w końcu stracił cierpliwość i wyciągnął gnaty. Totalny obłęd. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To było Better Days od Naked, May Muller i Polo G w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Real Big Fish po prostu wymyślili swoją nazwę, pobrzmiały jak coś, co mogłoby być nazwą zespołu? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Real Big Fish. Zostań w

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.
2: Raz, dwa, trzy, maj!

Słuchaj, Irena z Dąbrowy Górniczej. Widziałam ich dzisiaj i normalnie wróciły wspomnienia. Więc puszczaj mi to Where Them Girls At, feat. Nicki Minaj i Flowrida od David Guetta. Nicki Minaj, Flowrida. Bo w tym całym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczają smętów.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

MixVibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Wszyscy w Hall of Fame kończą z wypaleniem zawodowym, więc teraz czas na party all the time, żeby ostatecznie dobić wątrobę. Takie życie w Radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z bloku na Ursynowie prosi o ten utwór dla sąsiada z dołu, bo skoro tak bardzo lubi testować swój nowy system nagłośnienia o 3 nad ranem, to na pewno poczuje się jak w domu, słuchając Suburbia od Pet Shop Boys, co w radiu X-Vibe dedykuje Marek dla swojego hałaśliwego sąsiada.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To było Who Can It Be Now w wykonaniu Men at Work w X-Vibe. Czy wiesz, że Colin Hay napisał ten hit, bo naprawdę miał obsesję na punkcie pukania do drzwi w swoim mieszkaniu w Melbourne? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz The Think Things, więc zostań w radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

To był cheerleader od OMI. Wiedziałeś, że ten gość w młodości chciał zostać policjantem, a potem, cóż, na szczęście wybrał muzykę. Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Milwa. Zostań w radiu X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Słuchaj, Roman tutaj z Szepty. Sprzątam właśnie to moje 100-letnie biurko i wpadła mi w ręce stara kaseta z Akademika, więc muszę usłyszeć, no, Turn Back Time od iAqua, bo inaczej nie skończę tego remontu. Radio X-Vibe to jedyne, co tu jeszcze jakoś gra.

Najpierw Nothing But a G-Thing dla osiedlowych legend, a teraz Starboy dla gości, którzy myślą, że są gwiazdami, bo kupili droższe okulary. No cóż, przynajmniej gust muzyczny masz lepszy niż fryzjera. Radio X. Vibe.

0: bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei.
1: Zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Greedy, Tate McRae, X-Vibe. Wiedziałeś, że przed karierą muzyczną trenowała taniec zawodowo i wystąpiła w reklamie, zanim jeszcze nauczyła się dobrze prowadzić auto? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz usłyszysz Billiego Oceana. Zostań w radiu X-Vibe.

dostałem wzruszającą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej sąsiadce, pani Krysi, bo w końcu telepatia to hymn o ich wieloletniej walce z sąsiedzkimi przeciekami myśli przez ściany z wielkiej płyty, co jest oczywistym dowodem na to, że technologia przesyłu danych mózgowych wreszcie dotarła do blokowisk. To niesamowite, jak Kali Uchis potrafi tak trafnie opisać ten irytujący szum w głowie, gdy sąsiad z góry znowu planuje remont w niedzielę rano. Szykujcie uszy na to telepatyczne wyznanie, bo w radiu X-Vibe leci teraz totalny klasyk, czyli telepatia od Kali Uchis dla Krysi od Marka. Niech te wasze fale mózgowe w końcu się dogadają bez zbędnego napięcia.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

skoro Born This Way już za nami, czas sprawdzić, czy Looking for Love to wciąż desperackie szukanie miłości w internecie, czy po prostu kolejny błąd młodości. Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Marek z Radomia pisze wiadomość do swojej żony Ewy, bo w końcu muszą przestać w kółko wakać te wszystkie afrykańskie pamiątki po remoncie. A ten utwór Shakiry i Freshly Ground to jedyna motywacja, która daje im siłę do fizycznego przeniesienia tych ciężkich dekoracji w bezpieczne miejsce. Więc leci Waka Waka dla Ewy od Marka w Radiu X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był informer od Snowa w X-Vibe. Gościa, który podobno sam wymyślił ten niezrozumiały tekst, żeby nikt nie wiedział, że nie zna słów. Następne hity dla pokolenia X zagra James Arthur, więc zostań z radiem X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Manam i to wieczne poganianie w wersji z 2011 roku przypominają mi, że w 1987 roku powstał pierwszy w historii wirus komputerowy dla pecetów typu Brain, który zamiast niszczyć system, po prostu denerwował użytkowników swoim istnieniem, co w sumie idealnie oddaje dzisiejszy stan mojego ducha po ciężkim dniu. Skoro już ustaliliśmy, że technologia i ludzie potrafią skutecznie wyprowadzić z równowagi, czas na coś, co pozwoli Ci przestać analizować wszystkie życiowe błędy i po prostu pozwoli płynąć. Zostawiamy polskie dylematy za sobą, bo Florida wchodzi ze swoim płaczem, który brzmi znacznie lepiej niż większość Twoich wieczornych przemyśleń. Więc teraz Florida i I Cry w Radiu X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach udało im się naprawić cieknący kran w kuchni i ten tytułowy Riptide, czyli ten cały prąd wody, wreszcie przestał zalewać im piwnicę. To totalny klasyk o hydraulice, który rozumie każdy, kto choć raz walczył z uszczelką w niedzielę wieczorem. A teraz w Radiu X Vibe, Vance Joy, Riptide, dla żony od Marka.

One Republic właśnie zakończyli swoje beztroskie pogwizdywanie i prawdę mówiąc, zazdroszczę im tego optymizmu w obliczu codzienności, która zazwyczaj przypomina walkę o resztki pizzy w lodówce. Skoro jesteśmy przy tym, jak bardzo nie przejmujemy się życiem, warto wspomnieć, że w roku 1994 pewien genialny programista stworzył format plików graficznych, który zrewolucjonizował internet, a my do dziś wysyłamy sobie w nim głupie koty. Skoro o skomplikowanych relacjach mowa, czas na Enrique Iglesiasa i Kelis, który w X-Vibe udowadniają, że miłość to zazwyczaj niezły bałagan.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Ride Round od Floridy i Keszy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kesza przed sławą włamała się do posiadłości Prince'a, żeby zostawić mu swoją demówkę? Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz Pat Benatar. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Apple X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek mamie, żeby w końcu przestała go nachodzić na każdej przysiędze wojskowej, bo przecież w piosence wyraźnie chodzi o logistykę dojazdu na plac apelowy. A teraz w Radiu X-Vibe trubadurzy. Przyjedź, mamo, na przysięgę. Dla mamy od Marka.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Hello everybody. Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have two options. You can eat it or throw it away.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Eskapizm to niezła opcja na ucieczkę od rzeczywistości. Chociaż szczerze mówiąc, w 2004 roku świat był zajęty czymś zupełnie innym, bo właśnie zadebiutował Facebook i nikt nie przypuszczał, że zamiast uciekać, będziemy tam tkwić godzinami wpatrzeni w cudze idealne życie. Zamiast po prostu cieszyć się chwilą. Tak jak teraz, kiedy w X-Vibe wjeżdża klasyk, który udowadnia, że miłość to jedyna rzecz warta zachodu w tym szalonym świecie. Jest teraz Alicia Keys i No One w najlepszym miejscu, czyli w X-Vibe.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Melody zespołu Alphaville w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Marian Gold zaczął karierę od występów ulicznych, żeby opłacić czynsz? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach Irene Cara. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

księżyc wisi nad miastem jak źle przyszyty guzik, a ty znowu nie możesz spać, więc wbijasz w X-Vibe, żeby trochę pogrzebać w mrokach pamięci. W 1987 roku ludzie oszaleli na punkcie filmu Maxa Headrooma, gdzie główną postacią był wygenerowany komputerowo prezenter. Najlepsze jest to, że w rzeczywistości pod grubą warstwą lateksu i makijażu siedział żywy aktor Matt Frewer, który musiał znosić to gumowe więzienie godzinami dla pizzu. To był totalny obłęd wczesnej ery cyfrowej, gdzie technologia udawała człowieka, a człowiek udawał piksele dla rozrywki tłumów. Dziś to tylko zakurzony klasyk, ale ten rytm niepokoju wciąż siedzi w głowie jak natrętny beat. Teraz Lone Tusker oraz Axway i Mirrors w

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to cześć rzucone 2 dni temu w windzie brzmiało jak zaproszenie na ślub, czy jak wyrok śmierci na jego towarzyską karierę. Więc w Radiu X Vibe gramy Lost Frequencies i Callum Scott w Where Are You Now? Bo serio, gdzie ty właściwie jesteś, skoro nie odpisujesz od czwartku? Dla Marka, od Marka, co przespał życie w poczekalni na cud.

siedzisz w tym mroku razem ze mną i pewnie myślisz, że twoja lodówka jest bezpieczna. Ale w 1987 roku pewien facet z Florydy postanowił, że świat nie jest dość dziwny, więc stworzył animatronicznego misia o nazwie Teddy Ruxpin, który miał wbudowany magnetofon i czytał dzieciom bajki. Tylko że czasem, gdy baterie słabły, głos misia zmieniał się w demoniczny, zwolniony bełkot prosto z najgorszych koszmarów, co sprawiało, że niewinne zabawki zaczynały brzmieć jak wyznawcy kultu złocznego filmu klasy B. Bo technologia lat 80. miała w sobie ten specyficzny rodzaj obłędu, który do dzisiaj wywołuje u mnie gęsią skórkę. Więc jeśli boisz się pluszaków, to właśnie teraz Kombi serwuje ci słodkiego, miłego życia w X-Vibe.

Czasem tęsknię za czasami, kiedy jedynym problemem był brak baterii w Walkmanie. Soldier boy, tell me.

czasie audycji w X-Vibe, pamiętaj, że w 2002 roku twórcy filmu Ring podczas kampanii marketingowej ukryli przerażające nagrania na przypadkowych kasetach VHS w całym kraju, żeby wystraszyć nieświadomych widzów. Kto ot i pomyślał, że ktoś chciałby mieć taki syf w swojej domowej kolekcji? Teraz Don Toliver i No Idea w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Marek z Ursynowa nie może zmrużyć oka, bo jego chomik zaczął urządzać maratony w Kołowrotku, a on sam czuje się jak prawdziwy gwiazdor nocnej zmiany, choć jedyną gwiazdą, jaką widzi, jest ta na suficie. Lecimy z tematem w Radiu X Vibe. Saxena i Ben Woodward, Starboy, dla Marka od Nocnego Czuwacza.

siedzisz w ciemności i zastanawiasz się, czy ten szmer za oknem to wiatr, czy może twoja przyszłość puka do drzwi. Ale spokojnie, to tylko kolejny odcinek Nightmarek w X-Vibe, gdzie logika dawno poszła spać. W 1986 roku świat zachwycił się filmem Poltergeist, nie wiedząc, że ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co jest szczytem makabrycznej oszczędności w historii kina. Wyobraź sobie, że pływasz wśród przodków, którzy nie do końca chcieli statystować w horrorze za marne grosze. Ale tak właśnie wyglądało wtedy Hollywood, zanim technologia pozwoliła nam fałszować rzeczywistość bez angażowania cmentarnych gości. Teraz Lizzo i jej About Them Time wibrują w X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyjść coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. A tymczasem w 1997 roku niejaki Tamagotchi opanował świat, zmuszając miliony ludzi do opieki nad garścią pikseli, które zdychały z nudów, gdy tylko szedłeś do szkoły, tworząc pierwsze masowe traumy pokolenia. Bo nic tak nie kształtuje psychiki, jak powrót do domu i znalezienie cyfrowego truchła we własnej kieszeni, co jest absolutnym obłędem, biorąc pod uwagę, że to ty, co plastik i baterie. Więc w tym rytmie mrocznego Nightmarka w X-Vibe serwujemy coś na otarcie łez po utraconych wirtualnych zwierzakach. Niech leci pin i niekochanie w X-Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

wiesz, że w roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. Więc jeśli czujesz w kościach jakiś dziwny niepokój, to pewnie tylko ten cały Nightmare Gwigs Vibe. A teraz Selena Gomez i Back to You w eterze X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.